i twoi włosia rukami hładyty. Chciłbym czuć zapach szepit hołosu twojego prosto radity tak tym, co ty ze mną.

zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurchanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszczy obłok.

cicho. Słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie,

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, bok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

tak daleki, tak różna robi niepomęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady przyszłej pamięci.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczu Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy program Obzeracz przyrody. Jest to przyrodnicza audycja, przypomnę, w kotri beru was na wandriłki przez riżny, krasny, przyrodniczy miścia. I czasem wandrujemy sobie po chorach, czasem izdymy w dajak interesujący seła mista. Czasem besiduju wam pro ciły krainy, kotry sód warty odwidzenia, no a czasem besiduju pro riżny czudesa, jak prochodiat, proryżny jawyska, tyż czudowy jawyska, jak prochodiat w przyrodzie. No i takim czudowym, powiedzmy, jawyskom jest grawitacyjna anomalia, jaką możemy poczuty w paroch miściach na świti. No i sód tak, to są takie miścia, którym lubimy przypisuwaty tak nadzwyczajne moczy, nezemlane, nezemskie, nezemlane pochodzenia. To są tak osobliwe, może nazwania to wszystko. No i takie miejsce znajduje się w okolicach słowackiego seła Lacznow. Lacznow znajduje się bardzo niedaleko od Priaszowa. To tam besidują ludy, że prawo grawitacji nie obowiązuje. To miejsce przyciąga zainteresowanych ludzi z ciłego świata i dije dosłownie jak magnes. No i izdiat tam ludy, żeby przekonać się na własne oczy, czy ta grawitacyjna anomalia tam istnieje, czy to je może nieprawda, je to może fałsz. Zatem przyzrymy się tej grawitacyjnej anomalii i doznamy się, czy to faktycznie jest prawda, że może w dajakich miściach grawitacja nie dijaty, czy może to jest dajaka po prostu iluzja i nam się to wszystko zdaje. Pokaż to, posłuchajmy muzykę, a pak budu objaśniaty ciłu sprawu.

w chnesznym odtynku obzeracza przyrody budeme smotryty na grawitacyjną anomalię w słowackim selu Lacznow, niedaleko Priaszowa. Tam możemy powiedzieć, że niedaleko od skrzyżowania z turystyczną trasą wedłuczą do jaskini Zła Diera nachodzić się tam krasny tisz i stok, taki schył ze steżką, z którego możemy zachopluwać się krasnym widom, landschaftom. No i tam też nachodzić się kawałoczek, kusoczek dorochy, gdzie możemy obserwować na własne oczy deku anomaliu. Bo tam potok płynie na choru, tam też różne przedmety toczać się na choru, aż i auto, kiedy leszymy bez hamulciu, to też ichat na choru. Jest to zagadka, która od roku przyciacha uwagę mieszkańców i turystów. Ale to wszystko ma bardzo proste wyjaśnienia. Jest to po prostu optyczna iluzja. Tak naprawdę w selu Lacznow na tej drodze mamy bardzo osobliwo ukształtowany landschaft. Horyzont jest krywy i też mamy netypowo pochyły drzewa, pochyło rosnucze drzewa, które robią, że chory dookoła zdają się rosnuty, a tak naprawdę to teren idzie w dolinę. To jawisko w Lacznowi obserwujemy dokładnie na prostym fragmencie takiej chłodkiej asfaltowej dorochy. Na jednym z kinciu tej dorochy mamy stinu lisu i choru. Na drugim kincy mamy jasny horyzont, który zliwa się z dorochą. No i to jest warunek, żeby wzniknęła tutaj optyczna iluzja. No i też ważne, żeby z obok stron dorocha kińczyła się, to odtynok dorochy kińczył się zakrutamy. No, bo to wtedy nie widzimy szerszego kontekstu otoczenia. No i w takiej sobie sytuacji to wtedy będziemy zwidować się sobie, czy jesteśmy w stanie prawidłowo, prawilnie ocenić morfologię rysbu terenu. No właśnie nie. Przez to otoczenia, przez to taki netypowy horyzont, przez to, że dorocha z jednej strony zliwa się z horyzontem, z drugiej strony desy tam znykać za drzewem na fonie hir, no to bardzo trudno będzie naszemu mózgowi ocenić, jak faktycznie idzie to teren, jak idzie morfologia. I będzie nam mózg podpowiadać, będzie nam wysiadywać, że ulicia idzie do chory, a w realności tak naprawdę będzie idzie w dolinę. No i tak jest w Lacznowi. No i pojechamy sobie tam, no i właśnie będziemy czuty, będziemy wydyty, że dorocha zdaje się, kiedyby szła w dolinę, a je na oborot. No a czy to ma też jakie naukowe potwierdzenia, że to jest optyczna iluzja? Oczywidno. I prototyp naukowy do śledzenia powiem wam po krótkiej przerwie.

słuchacie obzeracza przyrody. Wernuliśmy na antenu i trwat program obzeracz przyrody. Chneska besiduju wam pro grawitacyjne anomalii, pro takie miścia, gdzie zdaje się nam, że dorocha idę w dolinu, a tak naprawdę to idę do chory. A wszystko je to tak naprawdę optyczną iluzją. No i premierą takiej grawitacyjnej anomalii jest dorocha w słowackim selu Lacznow, niedaleko Priaszowa. Taką grawitacyjną anomalię też czasem nazywa się jawyską magicznej chorki. Było to jawysko wielokrazy już opisywane przez doślidaczy ściłocho świta. Nie sposób też wymienity powisty pro wszytkę doślidzenia, ale wartat powisty pro to, co napisał już w 1996 roku Philip Gibbs z Kalifornijskiego Uniwersytetu. Besiduje win o tak zwanym nariadzi riorgani, barże równowachy. Mamy taki organ równowachy, który nachodzi się w naszym wnętrznym uchu i ten organ potrzebuje informacji, takich wizualnych informacji dla określenia, czy dasz to jest horyzontalne, czy wertykalne. No i jak nie widzimy horyzontu, albo nie je win horyzontalnej, taki no właśnie poziomej, to możemy daty się zwesty wtaczającym obiektam, takim okalającym tot teren, też będziemy dopasowywać sobie perspektywę do tych obiektów. Okrem Filipa Gibbsa z Ameryki, to też italiańskie doślidacze z Uniwersytetu w Padwi doślidzali to jawysko pseudograwitacyjnej anomalii. Wyniki swoich robot opublikowali w 2007 roku na stronkach czasopisu Psychological Science. Stworzyły one aż i laboratoryjne modele w formie parochmetrowych stołów. No to wszystko po to, żeby obzerać jawysko. No i tam moderowali schyłą, moderowali czysłą odtynkił dorochy, moderowali wysotą horyzontu. Wszystko, żeby poznać detale tego mechanizmu, tej optycznej iluzji. No i w rezultacie dowiedzieli one, że magiczne chorki są absolutnie lem w naszych chołowach. Tak naprawdę nie jest to niejaka prawdziwa grawitacyjna anomalia, a raczej jest to takie po prostu w naszej chołowi wydumane i to dopasowane po prostu do otoczenia, które nie jest takie zwyczajne. No i to wszystko, co możemy powisty tak pit naukowym wzglądom pro to tu grawitacyjną anomalię. Ale jak chcecie poczuty właśnie taką iluzję, no to zaohaczam i chaty do Lacznowa niedaleko Priaszowa. Ale i też takie miejsce znajduje się w Polsce, w jednym małym miasteczku, a gdzie dokładnie, to powiem wam po krótkiej przerwie.

Chneszni od tynok, obzeracza przyrody, tykatsia bars interesujuczoho jawyska grawitacyjnej anomalii. Jak już smesia chneska doznali, tak naprawdę nie jest to ani anomalia, ani nyszto związane z grawitacją. A to, że sudda jak otynki doroch, które mogą nam wskazywać, że idą w dolinu, a idą na choru, to jest to wynik lem optycznej iluzji. I takie miejsce znajduje się na Słowacji w sel Lacznow. Okrem Lacznowa też możemy pojechać do Karpacza, w Karpaczy, na Nyżnym Szlesku, pit Karkonoszamy. Tam w to tym miejscu jest ulica Strażacka. I na Strażackiej ulicy jest taki prosty odtynok, na którym będziemy czuty, że no dasz to je inaczej, jak nam pit podpowiada mózg, bo bude zdawać się nam, że dorocha idę na choru, a tak naprawdę idę w dolinu. No i tyż jak nie chocze te ichaty na Słowację, albo jest to dla was daleko, to może do Karpacza bude bliżej. Zatim zdradzam wam właśnie adres ulica Strażacka, no i tam poczujete to tu, no właśnie, nie tak do kincia grawitacyjnu i nie tak do kincia anomalią. No i to wszystko, co dla was małym prerychtowane pro to tu temu. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, no i oczywiście zaohaczam słuchaty dalszych odtynków obzeracza przyrody. Ja już kraśni się praszczem, trzymajcie się za tym i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świt.
1: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosy dnes Severian Kosowski.

0: wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.
1: Witajcie po przerwie, z tej strony Severian Kosowski, no i my przedłużamy nasze wysyłania w audycji Trzy Świty. Dneska mamy 26 dzień maja, jak już im na samym początku powiem, ważny dzień, bo den mamy. To 146 dzień wróci, do końca leży nam się 219 dni. Także to czas żenę i po prawdzie maju to już nam się pomału kończyć. Choć to miesiąc to nie taki krótki, bo 31 dni czyslety.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w Rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

0: Лем зо студія Радіа Руської Бурси. Лем ФМ.
1: Od raz pozdrawiamy pana propagatora Waltera. Podała mi się bardzo za znymka, co z te dalej. Jest mocna.
2: Robite naprawdę wielką sprawę, toto radio. Także to jest historyczny moment, żeby Lemke ma takie radio, które można czuć po całym świecie i sobie wysiedlać wolno i grać, co chcą. Często was słucham. Świat idzie wpierd i nam dużo teraz będzie lepsze to tu propagandę szerzyć po świecie. Bądźcie mi zdrowieńki, dziękuję.
3: Lem ze studii Radia Ruskoj Bursy.

Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju dialnist na anteni Radia LEM FM. Garantujeme atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagułaty i zmontułaty. Nie tracte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

0: Fabio Sério.
1: Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula prekukat swój czas, to się was trzeba premieniat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, dumkami pełny, tuchu dyganiam świtamy, z wirom sto dolu porożniu srebrnyma kuplu tlarami. A ty mi kukasz. I kukasz. I manysz. Proto gulitu idę za zulo. Lem wiszczy ogni zapalet, świat Jan kupała, nie budesz już za zuleńko kukała. Za dny moich stradań preminysz się za zuleńko w Astriaba.

Od takiej bałtyjskiej muzyki zaczęliśmy dnešnie wydania Parczystej Chodyny. Przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, Radio Lab FM. Rekomendujemy się. Już tak na wstupie, aż to. Data 15.10. 45. Dajcie znać, czy nas nasłuchujecie, jak nas nasłuchujecie, gdzie nas nasłuchujecie. Wszystko nas interesuje, bo znamy, że możecie nas słuchać. Znaczy, my znamy, wy też chyba znacie, że możecie nas rozmaiti słuchać i przez naziemne wysyłacze i internetowo. A jak internetowo, to już z każdego miejsca na świecie podczas... Może jakieś odpoczynku, może roboty. Bardzo to ciekawe, naprawdę. Znate, że ja taka jem, po polsku mi teraz słowo włoszło do hołowy, że wścibska. Może kuścią tak. To dajcie znać. Zdrawiam was serdecznie i zaczynamy.

No już mi jeden słuchacz napisał, że się nie ma czym pochwalić, ale że słuchacz, na pewno nie, na pewno. Kiedy wczoraj to słuchacz pisał o tych husach startujących z ozera i które pak prylitują na to zero, no to już jest się czym pochwalić, bo w takich obstawynach słuchaty LM FM tolem pozazdrostyty. Moi drogie, formalności, jak z oti pory mężowece mamy serdynu tyżnia, 22 dokładniej, po czerzi tyżnia 2023 roku. Sereda to jest 27 dokładniej, den maja. Stał so rok 8, nie tfu, 7, byczu pretoczamy 7, aby się dojął 8, może i tak by ty den roka perenamy iszczy 154 roboczy i roboczych i 66 swobodnych od roboty dny. Przed nami jeszcze 24 wesniane dny, a moja dytyna się już widła dneska, to tam otrza kole zima budę. Tak, niektórzy mają takie małe mrii. Najbliższa połnia o chwilku 31 maja. Słońce zbudyło się o 4:37, świtaty zaczęło skorsze, to znamy i od wczoraj, i od pory wczera, pozawczera, 3:39 to już początek świtania, koniec zmerkania 21:26, słońce się schowa za 29. I co jeszcze? A jeszcze o zachód miesiąca był o 2:22, ale zas nam się wkaże miesiąc o 16:53.

To była Andrzejna Bukowska. Pieśnia Leginiu. Moi drodzy, sereda prynesy nam po jedną auru. Chmary pojawia się jedynie na południe i południowym wschodzie polskiej dyrżawy i tam może pojawić się deszcz, ale krótki i mało. Może w laty maksymalnie do 5 litrów na kwadratny metr, ale możliwe są też i bury. Wtedy może w laty łece nawet do 15 litrów na kwadratny metr, że tam możemy prerachować też jak 15 mm. Termometry będą wskazywały od 17-18 gradusów na Pidlaszy, przez 20-22 w centrum dyrżawy, do 24-25 na plusie, oczywiście, no, Celsjusza w Małopolsce i na Podkarpaciu. Podłaty będą umiarkowane, momentami dość silny wiatr z północnego zachodu, na schodzie w porywach do 60 km na godzinę. Wilgotność powietrza protiahom dnia będzie wynosić od 50 do 70%, nawet więcej jak 70% niż w dogodnych których miejscach będzie. W wielu regionach będziemy odczuwać termiczny komfort, a na południe ciepło. Ja bym powiedziała, że odczuwała je rano w dorośli do przedszkola perehrycia. Ale może to było związane z ruchem. Biometeo usłowia neutralny na północy, zachodzie i poczaste w centrum, niechosenny w reszty regionu Polski. No ale jak świty słońce i to także aż prochwariat, to jak się może niechosenni czuty w żaden sposób, choć to pewno jedno z drugim niepouczone. Litnia śpiłanka, mużskie hrania 2023. Ihor Herbut, Zalia i Vito Bambino.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A jeszcze ja bym zabyła dodatę, że dla wszystkich powitiu, południowych powitiu małopolskiego i podkarpackiego województw, no, w tym naszego goroleckiego i obikiaselskiego i sandyckiego i tak dalej, no wszystkich obowiązuje dnes alert wydany przez Instytut Meteorologii i wodnej gospodarki, alert pierwszej, ostrzeżenia pierwszej stopy przed burjami. Tak, że uwaga, jak już wspominała, że w czas burzy może dużo wlaty, może podułaty. A jeszcze wam chciałam przypomnieć, bo już się sezon zaczął, sezon plenerowych podi i możesz dostać no, takiego zawrotu hołowy od kilkosty toho i spamiętania wszystkiego, to nie musicie tego spamiętować, prosto zazryjcie na zakładku podi na naszym portale i tam mate do peredu pozapisane podii, o których znamy. Kiedyby dasz to było, o czym nie znamy, to piszcie do nas, dawajcie nam znać, to pomyślimy. I tak na maj mamy furt informację o tym, że jeszcze możesz obzerać wystawę formy przesotności sztuka lemki u karpackich rozsyniów. Spiszcie się, bo to ta wystawa już lem do kińcia czerwcia, a maja już praktycznie nie je, a czerwiec skoro zletyt. A do samego kińcia maja, tych paru dni jeszcze w Riaszowi możecie widzieć wystawę Przyklekania lemkowy na dialogu sztuki i pokoleń. Marzeńczy ma swoje obrazy, wskazuje Marta Krynycka Orzech. Besidu z Martą możecie poczytać na naszym portale w zakładci Besidy, poglady Besidy. I w nowinach już my informowali, że od poniedziałka w Swydniku prochodzi rosyjski festiwal z kulminacją w weekend z koncertami w amfiteatry. I tak samo w weekend inny festiwal, Festiwal Kultury Rosyniu w Kamiuncie i tam też bardzo bogaty program na weekend. Także to najbliższy weekend może być naprawdę zaniatej. W czerwcu to jest już z widomych, znanych z programu imprez. W Sebe piknik lemkiłskiej kultury w Rybkach 5-6 czerwca. Litnia szkoła, to raczej tak informacyjni dla was, że prochody to od samego czerwca do 27, a od 26 czerwca zaczyna się 29. Międzynarodowy Folklorystyczny Festiwal Świt pod Keczerą i jawił się już drobnyciowy program, już wiadomo w który dzień, w jakiej miejscowości, jaki koncert. No i na lepec każdy weekend jest zaniatej. W każdy weekend, jak jest podija, już teper zapraszamy na świato do bursy, to 4 lipca i tydzień późniejszy 15 watrach w Małym Lipniku. To bardzo przyjemna podia w tym czasie też i polownictwo na Horu Jawir. Tydzień późniejszy to festiwal rosyjskiej kultury Ozweny Wołczych Gir. To pod samą już słowacko-ukraińską granicą w wyjątkowych też obstawinach przyrody i lemkiłska watra na Czużyni. To pośredni weekend lipca i początek sierpnia. Kiedy jałać się następny litni imprezy, to tu będziemy wszystko wpisywać, żebyście mali w jednym miejscu pod ruką rozpisku i znali, gdzie się wybrać.

Moi drodzy, i posłowyci, pamiętam o posłowiciach, wszystko jest tak, jak trzeba. Pierwsza posłowicia taka, jakoho spywa na łary, taki budeś pył. To w odniesieniu do tego, jakie oświadczenia się w nas chwilku jawyt, może kto sobie powie, że pizno, ale w paru organizacji to zabiera czas. I tak, to było doświadczenia w paru organizacji. Co po terezwomu dumasz, to po pianomu robisz, by się dojedulemkę. Jak piany to obiecuje, jak wyterezwi, to żałuję, to taka perestaroha. Tam buducze. A te preparuje snianok.

No i dalej napisałam, że to jest się w Brazylii, też to. Ale no, Dusia przywiązała do tej dumki, bo może to jest moja daleko idąca nadinterpretacja. W takim razie przechodzimy sobie dalej, a dalej w rozpieści pacisnej hodyny jest perechat kulturnych podi tu naszych najbliższych nam lokalni, regionalni, bo i taka jest chill naszego radia, żeby peredawaty wam lokalny wisty. No i oczywiście czasem to ta lokalni z ciaru sticha trzydsze, no ale Szlachtiuska Ruś to jak najbardziej nasza obszar tam w Muzycznie Owczarnej, w muzycznym klubie w Jawirkach. Koncerty. Najbliższy koncert w Piatniciu 29 maja. Koncert Piotra Bukartyka. Piotr Bukartyk to wyjątkowa osoba, kiedy idę o polską muzyczną scenę. Dobry aktor i kompozytor, wykonywany przez sobie śpiłanok. Nie da się po prostu sklasyfikuaty, mieszać muzyczne żanry. Występy swoje jeszcze przekraszać monologami, pikantnymi, czasem śmiesznymi, ale takie makoty nie przekraczają granic dobrego smaku, przed spróbowaty to felietonista śpiłankę, takim jakim i był Wojciech Młynarski. Tak, rekomenduję koncert tego artysty, organizator. Nowe rytmy śpiłankę, wszystko to budę. Na następny dzień Irek Gołyk, jeden z najlepszych polskich wibrafonistów, wystąpił w Muzycznie Owczarny. To będzie recital, jaki promuje jego najnowszą płatnię. Irek Gołyk, The Best of Solo, Vibrafon. To wybór najbardziej znanych kompozycji Irka Gołyka, jakie wskazują pełne spektrum jego muzycznej wrażliwości, od złożonych rytmicznych struktur, przez bogatą melodyku, aż po delikatne, harmoniczne rozwiązania. Ze swobodą uczyć wirtuozeryju, wykonywaną z głęboką liryką, tworzyć muzykę i wyrafinowaną, i emocjonalnie poruszającą. Każdy twier to osobista historia zapisana, opowieść zapisana w zwukach, refleksja nad doświadczeniami, emocjami, historiami, jakie formują te człowiecze życia. Kiedy nie do końca znate, jak to zwuczy, albo jak wygląda wibrafon, no to googlujte najlepsze na YouTube sobie najty właśnie występy Irka Gołyka. I idziemy dalej, przenosimy się do Nowego Sącza, tam też w sobotu, bośmy się zatrzymali na soboty, plenerowa podia, no tak, plenerowa podia. Uaha, Kowalska Baszta, bude serdwiczna Kowalska Baszta, odkryta tego dnia dla wszystkich zainteresowanych. 30 maja w sobotu od 11 godziny do 16 to będzie historyczne przedstawienie, można to tak też opisać. Baszta zostanie udostępniona do zwyczajnia. Ich programy są rycerskie pojedynki, zmagania o pełnych godzinach. Także to każdy okruch i godzini ma te to zmagania. Będzie pokaz historycznych remeseł, warsztaty historycznych remeseł, tkania, honczarstwo, wyplitwania z łozyny, wypikania adzymok. Będą też atrakcje dla dity, strzelania z łuku, borba z bezpiecznym oróżem. Dla się to wyklucza, no ale takie jest w oferty, i serdwiczne tańci. Będę też zrychtowany poczastunok, ale dla mieszkańców z kartą Nowego Sądeczanyna, tak że jak jesteś spoza Sącza, to woste sobie swoją meryndziu. Baszta wraz jedno z fragmentów muru to jedyna część serdwicznych obwarowań twardyni Sancha. Była wybudowana najpewniejsze w 15 stuleciu i była jedną z parunacetioch baszt, które boronyle mista. Na baszti, znaczy baszty boronyle czleny kowalskiego cechu. Od tale się wzięła, że Kowalska Baszta. No, w baszti mali też złożone liczne oruża.
Nachodziła się ta baszta w bliskim sąsiedztwie królewskiego zamku, za to prynny maciarze baszta była częścią toho, że w czas wybuchu w sierpniu 1945 roku, jaki zniszczył zamok, baszta była poszkodzona. Po wojnie jej odbudowali. W serdyni znajdują dwa pomieszczenia. W przyzemli znajdują ekspozycja kamiennych elementów, architektonnych elementów z zamku, a na pierwszym plantry izba z wykończami, z których strzelali z czasową archeologiczną ekspozycją i postijną serdwiczną scenką w formie dioramy. Także to pozerajte na to, bo bude taka możliwość perenesty się paru wikił. Nowy Sącz to jest. Możecie wybrać się do tu perenosimy się, bo tu chronologię zachowaty w niedzielu 31 maja do Karpackiej Troi. A to jest archeologiczny skansen, jaki naprawdę niedaleko od Gorlic się znajduje. W Karpackiej Troi w Trzcinicy odbude się podia związana z praznowaniem fondowego maju. Festiwal Europejskiego Korzenia w Karpackiej Troi w programie stricza z tym, co było dawno w formie pokazów historycznych otworzył warsztatów eksperymentalnej archeologii. Przeniesiemy się do epoki brązu, do epoki skorego serdwicza koli w twardyni, w Trzcinicy, kto se tam mieszkał. Bude może przyzryty się historyczni i współczesni transformacji twardyni korolewskowały w protiachu stolitiu i współczesni. Bude też multimedialne wydowisko, laserowy pokaz, a wszystko to jeszcze uzupełnia pokazy, konkursy, koncerty. Cały ten naprawdę bohaty w podii, także zazerajte do Karpackiej Troi i początek od godziny 9 rano. Także to już od 9 rano tam do późnego, naprawdę późnego wieczora, bo o 10 jest laserowy pokaz zaplanowany, także to absolutnie cały ten możecie tam sobie prowesty. No nie powiało mi się zachować chronologii, bo wertamy się jeden skorsze 30 maja w sobotu o 18 godzinie w Regionalnym Centrum Kultury Pogranicza recital Michała Bajora, śpiewankę Lublu. Michał Bajor, znany polski artysta, czynny bars zaprezentuje czast znanych, uznanych, lublennych tworów, ale będzie też paru nowych, nieznanych muzyczno-literaturnych niespodziewanok. Kameralna atmosfera osobliwa, za to organizatory prosiad, żeby nie przychodzić z dziećmi poniżej 6 roku życia. Drugi koncert w Domu Strażaka w Korczyni 31 maja w niedzielu 18 godzinie i tam wystąpił Wojciech Bardowski, wokalista, bard, baryton, jakiego publika polubiła za wielką muzyczną wrażliwość, za eleganckie interpretacje francuskiej śpiewanki tworzył retro. Artysta to jest wygranym programu The Voice Senior 2025, laureatom różnych festiwali, wyróżnień, odznaczenia, też laureatom odznaczenia zasłużonej dla polskiej kultury. Koncerty wyróżniły się osobliwym klimatem, bliskością z publiką, a swoją muzyczną drogę zaczynał jak solista ansamblu Vitro Band Korośniańskich Hut Szkła. Także to lokalny, okrem tego jeszcze i artysta. A doświadczenia na scenie zdobywał też i w Centralnym Artystycznym Ansamblu Polskiego Wojska. Godzina 17, wstupne darmo, Korczyna. I jeszcze idziemy dalej i przechodzimy za weekend, ale tu od rana, od 9
1 czerwca na Dęty Tyny możecie wybrać się ze swoimi małymi pidopicznymi do galicyjskiego miasteczka. Impreza wczoraj i dnes. Impreza na Dęty Tyny. Wiele atrakcji. Odkryte laboratorium. Odkryte laboratoria to po naszemu bude. Moja chemik wydowyskowy. Chemiczne pokazy. 9.30 i 11.30 to na pewno bude fajne. Artystyczne warsztaty z robotyki, Lego, druku 3D, geograficznych krain, tworzenia magicznego dereła smochu. No, zvuči to tak atrakcyjnie, że szkoda, że jem już za wielka. Bude moż schosnowaty okulary VR, kino 9D, pobałyty się na dmuchanciach, odwedity balonowy zoo, zrobity kolorowy tatuaże, pomalowaty gambu, znaczy, że wszystko to toż to małe dity lub lat najparsze. Den dityny w galicyjskim miasteczku wstupne 96 złotych.

i zabyłam jeszcze o jedni podi tirze dla dity, ale na obszarze gminy Uścia Ruskie, tak że to koniecznie muszą to nadrobyty i atrakcji w niedzielu 31 maja dla ditoczok od 13 i 30 program podi animacji, zabawy dla najmłodszych, alter artystyczny plener wielkie formaty, taki na hołowok tego pleneru, budą sportowe zmagania, budę pokaz karate, będzie też pokaz teatru Falco Show o Szewczyku, o smoku i uwaga, pina party podczas tunok dla każdej dityny, wstępne darmo, no powiem, że to jest z konkurencją dla wszystkich innych poli, jak darmowy dmuchanci karuzeli, to już wszystkie dity propale pozytywnym tego słowa znaczeniu.

A moj drogi, dnes świadkowany jest zahalnopolski Den Terytorialnego Samouriadu. To jest święto ustanowione na pamiątku pierwszych swobodnych samourzędowych wyborów w Polsce. No i to nagoda jest, żeby wyrazyty uznania, krytykuaty i uwagi maty możemy w każdy inny dzień, ale dnes wysłuchujemy uznania dla wszystkich zaangażowanych osób w robotu na rzecz lokalnego samouriadu, na rzecz każdego z małych regionów, które dziejąt, na rzecz osób, które dziejąt lokalni, a to jest przecież nasza codzienność. Tak, że z nagody tego, że dnia, dumam się, że w swoim, ale i może i podczas tych waszych imieny wszystkim słuchającym nas teper uriadników, samouriadowców serdecznie zdrawiamy. Dziękujemy za robotę, codzienną robotę, odpowiedzialność i zaangażowania na rzecz lokalnych wspólnot, bo pewnością jest bardzo wiele takich uriadników, którym leży na serce dobro naszych rozmaitych regionów. Dziękujemy, że jesteście zdeterminowani, odkryty na potrzeby, staracie się o rozwytok no, regionów małych wieczyzn, tak, też to jest popularne określenie, żeby budować silny, współczesny samouriad, przyjazny samouriad. Wszystkie to te dobre inicjatywy widzimy na hosen dla nas, dla naszych lokalnych wspólnot. Dziękujemy i żyłamy wielo cierpliwości, wielo sił, zdeterminowania do dalszej roboty.

To była kapela ze wsi Warszawa razem z Bassałyka Myśliwa za Zulejko. Takie wiste dobry peredowaty, że to ta współpraca transraniczna. Jest, funguje i dalej w tej kulturni obszary, bo strażak z Ochotniczej Protochniowej Straży w Sankoi brał uczest w meczach narodnych, no było, nie było, ćwiczeniach ratowniczych służb w Nyżnej Polanci i to ty ćwiczenia prochodzyły nad Ondałą, w Chorystii obszary, no tutaj by leciły wymagania, jakie tam nasylenia, to i łody, w ćwiczeniach to haszenia, jak są teoretycznego ognia, Wielka obszar, tak dalej. Drobnyci możecie znajdę na sajcie gminy Sankoła. I poobserwacie też i znymkę, jak to nad Ondałą strażaki z Sankowy, ale nelem pribuwale się nadzir, male predstawniki komendy protochniowej straży z Bardyjowa. Także to może taka współpraca. Się poszeryt, czemu by nie?

I jeszcze jedno lokalne ohołoszyniane znam, Tomasz Teper, o nim besiedujemy, Audrey Dorocha. Tak zwana niemiecka Dorocha na trasie od Brutnoho do Wołowicza zaperta. Nadleśnictwo Gorlici informuje, że w związku z wydzieleniem remontowych robót od 25 do 30 maja Dorocha to ta jest ciłkowity wyuczena do hosnuania. Także to nie jest i te tam brtniane, łowiczane, podaczane. Chyba dobrze powiem, tak?

No moi drogi, pomału docieramy do końca dzisiejszego wydania. Jak jest tak, jak jest to sreda, to oczywiście i zapowiedź dzisiejszej premiery programu Głosy Rusyni Podkarpacia od Jurija Szepowicza. No i słuchajcie, Emil Kurta, narodny filozof, pisatel, który przeszedł wielką i bogatą żywotną puć, jak pisze Jurko. Nasz heroj polubił poezję, słuchający uroki Hedera, który przychodził do domu suszida Żyda. Szwarca Józefa. Tiamet straszne czasy Holokaustu na jar 1944 roku, a takoj przychod ruskie oseny tohoże roku. Tiamet i zaczatkę sowickiej szkoły, kole szkolari wczyli się pisaty na agitacyjnych listałkach. Emil Jurijowicz pisał poezyju i prozu wszytok swój żywot, ale jego prawdywy twory u sowickie czasy mogli prywesty lem na Sybir. Za to wszystko napisane do 50-rycznego wieku host hołosy u Rusyni Podkarpacia spalił. Ale kole piszą na pensyju, zaczął pisaty intensywno i za swoje grosze wydawał knychy. Twórczość Emila może odzieniowaty przelejak. No jak win sam pisze, sam dla siebie. Ja poet, sam dla siebie, ja i Rusyn. Filozof je filozof. Słuchajcie, hołosy Rusyni Podkarpacia, dnes obisam na tety 10. Powtórzenia w czwartek 28 maja, 4:30 rano i w sobotu 30 maja peret o 11 godzinie. To i ja do tego zaproszenia się oczywiście przyuczam i w ramach autopromocji też zapraszam słuchaty dzisiejszego wydania programu Karpacka Ruś Furt. To listy 46 roku ze starego kraju do Ameryki przesyłane, pak publikowane w gazety, pak wertale też i do starego kraju. Także to taka komunikacja przez okean to dopiero chodziła przez wielką wodę. I przypominam też przegląd tygodnia, kiedy da o moje jeszcze programy w sobotu o 10, co wam się nie chciało przeczytać, to wam przeczytamy. I możecie wysłuchać to na antenie Radia LM FM. Najbudę Karisal, a pak się popraszczam. Ej, lije doszczek.

0: No.
1: Co? Dymle? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przytomka.
1: No panesku, niczo, kurde, no wygaj kupowaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
2: Dzięki, Kibo!
1: Dzięki.
3: Kuba, widzisz się.

0: 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to Twoje radio.
1: Dobry den, drogi słuchacze Łemkiewskiego Radia LEM FM. Besiduje do Was Jakub Zygmunt i zaczynamy Beskidnek, naszą geograficzno-turystyczną audycję, w której jechamy no raz to daleko, raz desy bars blisko. Byliśmy na welich szlakach, w Beskidach, w Karpatach Zachalni, a też wandrowaliśmy po dalekich zakutynach świta. A de dnes spidemy już wam zdradzam. W dneśnym odcinku Beskidnyka będziemy eksplorować bars osobliwe, bars fajne i interesujące miasto w Estonii. To miasto nazywa się Viljandi i w tym mieście mogę wam spowisty, że ja sam weduczy Beskidnyka tam prożywał przez parunacet miesiaciu i proto to miasto budu wam dnes besiduwał bars welo interesujących informacji. Jak chcecie znaty, w jakim ja to tu dokładniej mieście żył w Estonii i jak wychladat Viljandi, to budźte z nami ciły odtynok. No i zaczynamy nasz Beskidnyk. Przed chwilą czuliśmy Tedot Est w śpiwanci Tryski. Był to łemkiwski remix, a teper buda oczywiście dasz to poł estoński ensemble Trada, tak? W śpiwanci Techke Rumi z ich najnowszych

Jesteśmy z powrotem na antenie Beskidnika. Słuchaliśmy przed chwilą estoński zespół, estońską grupę muzyczną Trada, tak, w piosence Tech Kerumi z ich najnowszej płyty, która wydaje się na wiosnę 2020 roku. No i to też jest znak, że w dzisiejszym Beskidniku jesteśmy w Estonii, a dokładnie w Viljandi, w miasteczku, w którym ja sam kiedyś żyłem przez ponad, no niewiele, ponad rok. I o tym miasteczku chciałbym w dzisiejszym programie wam opowiedzieć. To położone w południowej Estonii Viljandi znajduje się z daleka od głównych dróg. Do Tallina jest ponad 160 km, do Parnawy prawie 100, a do najbliższego sąsiada, w cudzysłowie Tartu, 75 km. Jako szóste co do wielkości miasto w kraju oferuje wiele, wbrew pozorom, nie tylko przyjezdnym, ale również mieszkańcom. Choć miasteczko liczy 17 tysięcy mieszkańców, to skrywa w sobie wiele tajemnic, ciekawostek i zaprasza w swoje skromne progi. Tak historycznym wstępem, zaczynając nasze opowieści o Viljandi, to pierwsze wzmianki o tym mieście pojawiły się już w 1283 roku. W XIV wieku to miasto dołączyło do grupy miast hanzeatyckich, co spowodowało jego dynamiczny rozwój. Budowa zamku, kościoła, murów miejskich, te pamiątki historii możemy oglądać do dzisiaj. Miasto wielokrotnie zmieniało także właścicieli. Władali nim najpierw ugrofińscy Liwowie, potem Krzyżacy, Szwedzi, Polacy oraz Rosjanie. Od odzyskania przez Estonię niepodległości w 1991 roku miasto jest siedzibą władz regionu Viljandimaa. A co zobaczymy dokładnie i czego doświadczymy?

doświadczymy. W samym Viljandi dowiemy się za kilka chwil. Posłuchajmy, a jakże też coś po estońsku. Dzisiaj będzie nieco więcej estońskiego języka w Beskidniku. Zespół Carly Strings w piosence Cut the Max.

Słuchaliśmy zespołu Carly Strings z Estonii w piosence Cut the Max, a to oznacza, że jesteśmy w dzisiejszym Beskidniku, a jakże w Estonii, a dokładnie w Viljandi, i poznajemy to miasteczko, w którym no, prowadzący Beskidnika, czyli ja, żył swego czasu przez ponad rok. Tak więc dowiedzmy się co nieco więcej o tym miasteczku. Jest ono położone w południowej Estonii i ten region kraju na wschód od jeziora Wyrtsjärv to obszar pagórkowaty. Dokładnie nazywa się on wyżyną Sakala, na której znajduje się owe Viljandi. Jest to trochę inny tam krajobraz niż w północnej części kraju. Niewielkie jeziora, pola uprawne, lasy brzozowe i sosnowe. Samo miasto jest położone na wysokim zboczu nad jeziorem Viljandi. Ze wzgórza zamkowego rozpościera się rozległy na kilka kilometrów widok. Czego doświadczymy najbardziej w Viljandi, to ciszy i spokoju. Codzienne życie w tym miasteczku jest spokojne właśnie i ciche. Na ulicach nie ma wielkiego ruchu, na chodnikach spotkamy jedynie pojedynczych przechodniów. Skądinąd, będąc tutaj, od razu przypominają się niektóre stereotypy krążące o Estończykach, że jest to naród wolny i niespieszny. W Viljandi można to poczuć na własnej skórze. W marketach cierpliwie się czeka w kolejce do kasy, pospieszanie urzędniczek uchodzi za niekulturalne i wszędzie słychać gardłowy, ale lekki i zwiewny w brzmieniu język estoński. Jeśli ktoś chciałby przyjechać tutaj, aby poczuć klimat wschodu i usłyszeć język rosyjski na ulicy, to będzie miał z tym problem. W okresie Estońskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, kiedy to do kraju napływała z różnych stron kraju rad ludność rosyjskojęzyczna, to w tym okresie Viljandi nie uległo sowietyzacji i rusyfikacji. Dzisiaj mieszka tutaj zaledwie kilkuset Rosjan. Centrum miasta nie jest oszpecone na szczęście betonową architekturą, a jedynie na obrzeżach można spotkać blokowiska z wielkiej płyty, jakiej my też znamy w Polsce. Co możemy jeszcze zobaczyć? Jakie są zabytki w ogóle w Viljandi? I jak sobie zaplanować taki krótki spacerek zwiedzający? No to dowiecie się za krótką chwilę. Posłuchajmy kolejnego zespołu z Estonii, tym razem Estbel w piosence Kivit.

0: 106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM.
1: Jesteśmy z powrotem w Beskidniku. Słuchaliśmy zespołu Estbel w piosence Kiwit po estońsku, no a my wychodzimy na spacer. Co może w ogóle zrobić i gdzie może pójść turysta w Viljandi? To jest ciekawe pytanie, ale już śpieszę z odpowiedzią. Spacer po Viljandi. Warto zacząć od Zamku Krzyżackiego, który po estońsku nazywa się Viljandi Lossimägi. Pierwsza wzmianka o fortecy w tym miejscu pochodzi z 1223 roku. Zamek w ciągu stuleci sukcesywnie się rozbudowywał. Obecnie ostatecznie zburzony został przez polskie wojska w trakcie wojny polsko-szwedzkiej na początku XVII wieku. Taki właśnie mały wątek Polski w prowincjonalnym z pozoru Viljandi w Estonii. Dzisiaj, właśnie obecnie, stoją jedynie ruiny przyziemia i jedna ze ścian oraz fragmenty murów obronnych. Obecnie jest to ulubione miejsce mieszkańców na spacery i romantyczne spotkania zakochanych, aby podziwiać widok na jezioro Viljandi. Obok ruin fortecy znajduje się obiekt dosyć nietypowy dla Estonii, bo most wiszący. Konstrukcja z XVIII-XIX wieku została wykonana w Rydze i początkowo zainstalowana była w majątku Tarvastu, w takiej miejscowości kilkadziesiąt kilometrów od Viljandi na południe. W okresie międzywojennym podarował go miastu, ten most został podarowany miastu przez Karla von Menzenkampfa, właściciela wspomnianego dworu w Tarvastu. Od ruin zamku jest niedaleko do dwóch kościołów, świętego Jana, czyli Jani Kirik, i świętego Pawła, Pauluse Kirik. Pierwszy, powstały jeszcze w XV wieku, stoi niedaleko starej części Viljandi. Biała, smukła bryza wyróżnia się na tle otoczenia. Co godzinę zwierzę odgrywana jest melodia. Nocą oświetlony jest na nie wiedzieć czemu zielony kolor, ale bardzo charakterystyczny. Natomiast kościół świętego Pawła jest położony nieco na uboczu, na wzgórzu. Wybudowany dopiero pod koniec XIX wieku, jest idealnym przykładem architektury neogotyckiej. Obie świątynie należą do kościoła protestanckiego, więc ich wnętrza są bardzo skromne. Ten minimalizm kompensuje bogata oferta odbywających się w nich i towarzyszących świętom koncertów. Spacer nasz przez Viljandi może wieść dalej do najbardziej przytulnej części miasteczka, w której dominują drewniane parterowe domy i zabytkowe secesyjne lub modernistyczne wille z przełomu XIX i XX wieku. Tutaj nie jest potrzebny żaden przemyślany plan zwiedzania. Najlepiej zgubić się w labiryncie brukowanych uliczek, obserwować mieszkańców, pogłaskać kota przy błędę. I czy wiedzieliście może w ogóle, że Viljandi konkuruje z innym miastem o miano kulturalnej stolicy Estonii? No właśnie, to jest dopiero ciekawe, że tak z pozoru położone na uboczu miasto pretenduje do tak ważnego tytułu, ale o tym więcej wam opowiem po krótkiej przerwie. Posłuchajmy znowu zespołu Trada Tak, ale tym razem w innym kawałku pod tytułem Lello.

I to był zespół Tradatax z Estonii. Oczywiście w piosence pod tytułem Lello my w dzisiejszym Beskidniku znajdujemy się w Viljandi, w niewielkim miasteczku w Estonii na południu tego kraju, w którym ja sam, przyznam się, kiedyś mieszkałem przez dość długi czas. I co ciekawe, co już wam powiedziałem przed przerwą, Viljandi konkuruje startu dokładnie o miano kulturalnej stolicy Estonii. Zainteresowani szczegółami historii miasta powinni się wybrać do Muzeum Viljandi przy placu generała Laidonera. Natomiast miłośnicy sztuki naiwnej powinni odwiedzić Kondase Keskus, która jest galerią sztuki prymitywnej. Galeria poświęcona jest pamięci najsłynniejszego estońskiego prymitywisty Paula Kondasa. Jest to także jedno z kilku miejsc spotkań bohemy artystycznej z tego regionu. Nie można również zapomnieć, że w Viljandi znajduje się słynny Teatr Ugala, powstały w 1920 roku i co roku wystawiane są w nim sztuki teatralne, które zdobywają uznanie w całym kraju. Ugala kontynuuje długą tradycję teatralną miasta, bo to tutaj na początku XIX wieku wystawiano pierwsze sztuki w języku estońskim. W mieście działa także Akademia Kultury, po estońsku zwana Tartu Ylikoli Viljandi Kulturi Akademia, która funkcjonuje jako wydział zamiejscowy Uniwersytetu w Tartu. Kilkuset studentów kształci się m.in. na kierunkach takich jak taniec, teatr, muzyka jazzowa, muzyka ludowa czy rękodzieło ludowe. Kto by pomyślał, żeby w Polsce były takie kierunki studiów na akademiach artystycznych, jakie są w Viljandi. I właśnie w Viljandi ta akademia kulturalna jest to jedyna uczelnia w kraju kształcąca w tych danych kierunkach, dzięki czemu Viljandi stało się stolicą estońskiej bohemy artystycznej. W samym mieście odbywają się liczne festiwale muzyki, ale o nich powiem za krótką chwilę. Posłuchajmy czegoś może w innym języku, po polsku dla odmiany Stare Dobre Małżeństwo w równie klimatycznym kawałku Dziewczyna z Północy. Tak więc do usłyszenia za chwilę.

że gdy zacznie topnieć śnieg, gubiąc klucze, ruszę w drogę w ślad za najzimniejszą z gwiazd, by bez żalu z oczu zmyć tęsknoty pył.

I to był zespół Stare Dobre Małżeństwo w piosence Dziewczyna z Północy i jesteśmy w dzisiejszym Beskidniku na antenie radialnym FM na północy, dokładnie w Estonii, a jak wiecie w Viljandi, dokładnie w którym prowadzący ten program Beskidnik, czyli ja dokładnie, kiedyś tam żyłem i dzisiaj jest program, w którym wam opowiadam o jakby tym moim drugim domie. I jak już wspomniałem, Viljandi jest stolicą, czy pretenduje do stolicy kulturalnej Estonii i też w sezonie niemal codziennie odbywają się w Viljandi kameralne koncerty, wystawy i wernisaże. Jednak wielu przyjeżdża tutaj na jeden niezwykły festiwal, festiwal muzyki folkowej Viljandi, który się nazywa Viljandi Paris Musica Festival, który od 20 kilku lat już zmienia senne miasteczko w tętniące muzyką miejsce. Festiwal odbywa się każdego roku w lipcu i trwa niecały tydzień. Rokrocznie przybywa na ten festiwal kilkadziesiąt tysięcy ludzi, aby słuchać artystów muzyki folkowej z całego świata. Jest to największy festiwal tego rodzaju w krajach bałtyckich, należy także do czołówki w całej Europie. Inne ważne imprezy odbywające się w Viljandi to chociażby czerwcowe dni hanseatyckie, czyli Hansapäivät, oraz organizowany od bagatela 87 lat wielki bieg wokół jeziora Viljandi, czyli Suurjooksu Viljandijärve, w którym codziennie bierze udział blisko 3000 biegaczy, amatorów. Tak więc w Viljandi nie sposób się nudzić, ale jeśli ktoś faktycznie ze słuchaczy jest miłośnikiem muzyki folkowej, koniecznie sprawdźcie festiwal Viljandi i już kupujcie bilety, bo na pewno się zaraz wyprzedadzą. Tak więc do usłyszenia za chwilę i jeszcze nie kończymy tego Beskidnika. Posłuchajmy troszeczkę muzyki zespołu Tautu Meitas w dynamicznym kawałku Raganu Nakts po łotewsku.

0: 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lemkiłski hałas w twojej chorze.
1: I to był zespół Tautumeitas z Łotwy. Oczywiście śpiewały nam dziewczyny w języku łotewskim piosenkę pod tytułem Raganu Nakts. A my powoli kończymy nasz Beskidnik. Byliśmy dzisiaj w Viljandi i mam nadzieję, że przekonałem was, że to Viljandi, w którym ja kiedyś mieszkałem, to dobre miejsce na spokojne wakacje, które też potrafi was zaskoczyć nieźle. Jeśli jesteście miłośnikami zarówno aktywnego, jak i biernego wypoczynku, to znajdziecie tam coś dla siebie. Można spokojnie nazwać, że Viljandi to taka estońska Dolina Muminków i nie pomylić się o włos. No, mam nadzieję, że was bardzo zachęciłem do podróży w tamte strony, bo naprawdę warto. Jeśli ktoś jest zmęczony dużą ilością turystów, to tam naprawdę odpocznie spokojniutko. Tak więc dziękuję wam za dzisiejszy odcinek, za słuchanie i obecność. Słuchajcie kolejnych Beskidników, a ja się z wami żegnam symboliczną piosenką. No, symboliczny jest jej tytuł, zespół Carly Strings, piosence po estońsku Sybrat mu kallit, i to jest piosenka właśnie do przyjaciół, do najdroższych, i właśnie tak myślę, że mogę was traktować, drodzy słuchacze, jako tacy przyjaciele Beskidnika, i trzymajcie się zdrowo. Dziękuję wam za dzisiaj, słuchajcie kolejnych programów Sybrat mu kallit zespołu Carly Strings i pozdrawiam, trzymajcie się, pa.

Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzi 2 razy na tydzień.

Laje imię autorkę pisma. 28 serpnia 1946. I opisaty nie można, co się tu działo przez wojnę. W Krośni stojał front 6 nedil. To duże cywilnego naroda pohybło, albo stało się kalikamy. Ale pomimo toho, że my zostali przez wojnę ciłkowito zniszczeni, to i tak nie miałam jeszcze tylko przykrosty i smutku, jak teper mają przez to preselenie naszej rodziny. Mene już braty nyczne tiszy na świti, tylko się meni zawsze płacze. Boju się, żebym nie oślipła, choć ja nie chcę płakaty, bo ja znaju, że to nie pomoże, ale się meni samo płacze, jak sobie przypomnę wyjść naszej rodziny. Prawda, nie wyhaniali do Rosji uriadowo, ale zaczynali się w naszą seli straszne morderstwa. I ludzie wsi ze strachu wtykali do Rosji. Nasz brat tak kazał, że choćby wsi pojechali, to on nie pojdzie. No późniejsze, jak Julka, że to nazywając potoka, zamordowali i żenu, i sestry, i tak dalej, razem wsim osób zamordowali w jego domi, to i nasz brat wtykał. A tych Julka zamordowali strasznym sposobem. Sokerami porostynali na kawałki. W ten czas już ciłe seło zapisało się na pereselenie. Ja chodziła mam koneczno zostały te przy sobie, ale brat nie dał, że ich tu w Polsce tak to zamorduje. Ale kilka osób zostało w naszą seli. Kozaczka, Mazur Pawło, Leszko z Myckiłki i Magda z Jazu ze swoim czelowiką przyjechała nazad. To wsi były potopleny w studny, tylko kozaczka była zastrzelona. I nam brat kazał, żeby my piszle do jego domu, ale ja się bojała i ty, bo nikt nie znał, kto to był mordercą tych biednych ludzi. Ale teraz dowiedzieliśmy się, kto mordował ludzi w seli. To były Bolek Szczesny z Ludczy, pół chłopek z Pizzadił i z Woli jakiś Serek. Pół chłopek i to z Woli zostali teraz oba powieszeni za to w Jaszewi, a Szczesny w Tiuk. Jak ich złapali, to ich tak moczyli, że się do wsiego przyznali, koho zamordowali. Ależ to meni z toho, że ich powieszali, jak naszym ludziom od toho nie lechsze. A za naszą rodynę, jak wyjechali i z cała my nie znamy, bo niczego nie piszut. Żeby choć jedno słowo od nich poczuty, to by sercu lekło. Lem napisał choć do Hnejka, że sąd nasze ludy porozkydany i wsiudy i tudy i że im złe i że duże pomerło. Nasz stary dom i stodoła były rozebrane, a w nową mieszkał jakiś czelowik ze wschodu. W naszą seli zostawili tylko 150 numeri, a drugie domy dalej porozberaty. U nas teper tak jest, że jak kto pryde i z drugiego seła sprodaje siada kotryj dom, to mu prodadł za marnocinu. Lipszych domów już nie duże stoi. Czorne, poczta gorleci. Kto naczał pereselenie na Lemkowszczyni? Mati Haleczko w St. Louis peresła w redakcji interesne pismo, jakie on dostał od znajomego i dobrego przyjaciela z seła Czorne, powit gorleci. 8 wersnia 1946. Odpisuję wam na wasze pismo i zasyłaję wam szczere i serdeczne pozdrowienia. Barzmy się wsi doma potieszyli, jak sme dostali od was pismo i pakunok sme dostali, a w pakunku przyszło wsio, co ste wysłali. To jest wielka poticha dla dziewczat. Wasza sestra ze szwagrą i dziećmi wyjechali do Rosji. Dowidujecie się za Iwana Pelesza i Dańka Helema, to Iwan Pelesz pomer z początkiem 1945 roku, a Dańko Helem pomer przy końcu 1944. Łukacz Wańko pomer już budę tomu 5 roki na zimu, a udowa po nim jeszcze żyje, ale już stara, bo pereszło 80 roków. Pyszę też wam nieprzyjemno, że nasze ludy nie mogą przywyknuty w Rosji. To prawda, że nieprzyjemno, bo nam heł samym nieprzyjemno i niehonorowo, żeby w takim wielczesnym kraju, gdzie żyje 200 milionów naroda, nasze lemki nie mogły żyty. Prawda, a Rosja nie jest taką Rosją, jaka była dawno, bo nawet ona te perany nie nazywaje się Rosją, tylko Sowiecką Socjalistyczną Sojuzną Republiką. Tam pojechali ludzie nie lem takie, że to nie byli nigdy, ale pojechali i takie ludzie, które pochodzili po świecie. Pojechali i takie, które byli tam tu wojnę w Rosji, które byli w Ameryce i gdzie indziej, ale wszystkim im ciężko tam przywykaty, bo to inny ustroj życia, za jaki nasze ludzie mało znali. Jedno musimy znać i to, że kraj tam był zniszczony wojną i po drugie, nasze ludzie nie nawczeni do takiej spilnej gospodarki, jaka się prowadzi tam. Na te same, bo ste się w kraju wychowali, jak w nas ludzie nawczenny. W nas każdy robił sobie i jak chodził, tak robił. Co narobił, to było joho. I tak byli ludzie bidni i bohaty, a tam bohatym nie budę, choćby robił den i nicz, a drugi nie robił nicz i jednak ożyjut. Lipsze byliby nasze ludzie zrobili, jakby jechali na własne gospodarkę do Haleczyny, bo w Haleczyni dawali na razie gospodarkę na własność.
Але як прийшли на собрання совітські делегати і запитувалися, де люди хочуть їхати, то наші лемки з патріотизму кричали всі в один голос, що хочуть їхати на колхози.

A tymczasem tam ukazało się bida i bars duże ludy powertało się do Haleczyny. Lipsze by było, żeby nasze ludy siedzieli sobie doma na swojej gospodarci, bo to nie jest niejaki patriotyzm leszyty swojej i ty nie znaty naszto. Znate same, że heł naród ruski żył nie 10 roki, a 100 roki i nasze pradidy nie przyszły heł na hotowe pszeniczne majetki, ale przyszły na puste chory, merzelisy i tak rubale, korczyle i rozpoczynale seła. Aż to się tyczy Polakiów, to one znamy nic straszne do wojny nie wyrablale. Musimy przyznać, że polski naród ma lepszą jedność i organizację od naszych lemkiów, bo jak się wojna zaczęła w 1939 roku, to polski naród poterpił bilsze od naszych lemkiów. I cił wojnu terpił bilsze, ale nie padał duchom, a nasze lemki po dekotrych sełach, jak przyszli Niemci, to znymale ruky do chory, ale nie minęło 6 roków i mał ho każdy dost, bo zbawił ludzi od wsioho. Jak w nas przeszł front, to nasze ludy zaraz iśle po ruskich wojennych komandach i innych uriadach i kryczale berte nas i berte, a ruskie wojenne własty powiedziały ludziom tak. Pomału, nie ponachlajte się tak, bo mate swoje chyży, iż to isty, to sitte w swoich chyżach, my o was znamy dobry i nie zabudeme. I sowickie wojskowe ludy uspokojali naszych lemkiów i mówili im tak, że kuda ruski sołdat pereszał, to wsiadł ruski poriadok bude. Ale nasze ludy nie chotili czekatelem, chotili jak najskorsze ich chaty, a teper się ukazało tak, że kotre najbardziej chotili ich chaty, to teper wtyczut. Ale teper wrze zapizno, bo do swoich domiów nie możut już pryty. Ale pomału one przywyknął i tam, najgorsze na starych ludy, bo stary już nie przywyknął nikoli i starym nie trzeba było się tak poniewiraty. Pisze też, że we wsi tam tak dumate, że to jest propaganda unijackich księdziów. To nic, bo w nas księdziu nikt to teper aż tak nie słuchać, jak dakole słuchali. Dla nas lemkiów byłoby lepsze, żebyśmy siedzieli na swojej rodnej ziemi i domagali się toho, aby nas przyuczyli z naszymi chorami, lisami, do sebe, jak przyuczyli Podkarpacką Ruś, która była pod Madziarami. No toho nie można było ani choworyty, bo jak Niemcia wyhaniali, to nasze ludy zaraz zaczęli starać się, aż to by wsio to leszyty i chaty do Rosji. Pisma od Wysowianą i z Huty Nowej, Tarnopolskiej Obłasty. Anna Mamrosz pisze do tata Iwana Perocha w Junkers. Drogi tatu, to ja Anna, odzywam się do was i pozdrawiam was duże krasno i serdeczno. List od was ja dostała, to jem się duże potiszyła, że jem się dowidała o waszym zdrowiu. Ja do was 2 listy pustyła, to się mi wernuli z Ameryki, a adres ja mała stary, taki jak i tot. Duże się mi cło persze, bo nie było naszej rodyny, aż teper nasz Andrzej przyszedł i już maje swoją chyżu, blisko nas mieszkat. Andrzej jest brat Anny. Z początku nas było hełtryce rodyn z Wysoły, a teper doszli na jar druhy. To nas jest ponad 100 rodyn samych Wysojanów w jednym seli. Wsizmy razem, tylko jeden Ukrainiec został się meczynamy. Hłysowi się nechoden był trymaty, powodzenia nasze jest takie. Chliba mamy dost, ale jak to po wojni, nie można wszystko dostaty, że to człowiek by chodził. Pyszete, Mykołajowe lipsze, to już lipsze, ale taki nie je jak ma byty. Pyszete, żebyście mi posłali dasz to złachił, to kiedy wam na poczcie zagwarantują, że nie propadę, możecie posłaty, bo heł nie może jeszcze kupyty. Pyszete, żeście do Durkota pisali, to on dostał wasze pismo, też ten pierwszy jak ja. My razem susidujemy z Durkotą. Jeszcze wspomnę za moho muża Mykołaja, on chory na żołudok, bo heł bardzo choriaczo, zaraz sonce zabie. Dalsze pisze Juchaska, diłka Anny Mamrosz i wnuczka Iwana Perocha. Pozdrawiamy was z Didu, ja i Michał i Łanio. Michał i Łanio chodzą do szkoły, a ja już wychodyła, to ja wece chodzę z korołami. Mamy 2 koroły i 3 telat, a koroły chodzą w trawie po brichy. Sad mamy wielki. Kiedyście przyszli heł Didu do nas, to bym wam dała hruszok, szczepowych, jabłok takich jak hołowy, czereszen, sliwok okruchlanok, wszystko szczepowe. A z to dołu mamy zowsim dobru, stajnia murowana i pod dachiłką. Jeden koniec chyży murowany, a drugi lipleny i pod sołomą. Zaorale zmy heł tak jak i doma. Żyta zmy posijali 2 metry, pszenyci 1 metr, a jarciu i wiusa tak jak i doma. Z początku się nam cło, a teper już nie, bo nas jest wece. Iwan Peroch nie znał, gdzie nachodzi się jechodiłka z ziacią, no wyczytał w gazetie Karpacka Ruś adres Durkota i napisał na to adres. Oba pisma doszły. Ziać i szczyt Wysoły pisał o swoich choroty, to w piśmie Iwan Peroch dowidował się za jeho zdrowia. Teper diłka opisuje, że to jemu trochę lipsze. No pisze ona, że to sonce zaraz zabije.
хто би не знав нічого за тот край, коло монастириськ, то би міг подумати, що там в Восточній Галичині дійсно люди умирають від страшної горячки. Перед тим Іван Перох поучив пару писем із Весової від тих, що сталися дома. То писали йому так. «Ми чули, що ваша Анна і зять померли в Росії, бо там дуже наших люди померло. Дlatego легко представити собі, як утішився он, коли достав письма від дівки і внучки із Совєтського Союзу і переконався, що тоти слухи із Весови були неправдиві». Дівка пише, що два письма вернулися їй з Америки. Напевно, адрес написала неправильно. На то звернув увагу Іваню Гунянка, що наші люди дуже часто не дають точний адрес. Американська почта не дуже церемониться з письмами із СССР. Як адрес трохи невиразний, то посилають назад. Краяни гладають родину і знайомих. Ясюнка повід горличі. Антон Halatowicz, syn Wasyla Halatowicza, w piśmie do Julii Falenczak-Pionkers dowiaduje się za swoją rodzinę w Ameryce. Prosi napisać, bo on by napisał, ale nie ma jej adresu. W piśmie żałuje się tak. Na mnie teraz ciężko, bo ja bohato poterpił w tą straszną wojnę. Na front ja był i po łagrach poneverałem się. A teraz nie mam komu ruku podaty. Andrzej Sawczak, rodom z Wołowicza powiat Gorlicki, w piśmie z Sowieckiego Sojuza dowiaduje się za Sawczaka Petra i Szkębu Petra. Prosi napisać na adres Charkowska Oblast, Bliznycyjewski rajon, Seło Rozdołowka, Sawczak Andrzej. Pismo prawosławnego świeszczennika z Florynki, Poczta Grybiu. Prawosławny świeszczennik na parafii we Florencji Grybiuskiego powita w piśmie do odcia Fanygy w Ameryce pod datem 4 wiersnia tego roku передає деякі новости o życiu naszych ludей на Лемкощині. Думаю, що на Лемкощині не осталось лемків більше, як 30%. Із бившого православного духовенства остався на своєму місці отець Димитрій Хилак в селі Ізбах. Остальне духовенство ілі виїхало добровольно на восток, ілі розбіжалось в часі принудительного виселення. Переселення значало відбувалось добровольно, по желанню, а потім, щоб ускорити акцію репатріації, дівали так назване виповідзення. Войско і міліція припровадили фурманки із других польських сел і заставляли наших людей складати на фури, що хто міг забрати з собом, і так під стражом відвозили їх на стацію. Там були українські делегати, і хто записався добровольно, то виїжджав на совітську Україну з транспортом, но хто не хотів записатися, то вертався назад додому, але за той час йому все забрали з господарки. No, słowa Bohu, z tym było dokończone 15 junia, czerwcia i kto остався, to сидить на місці. В Перунці осталось 46 православних родин, в Черні – 15, Кам'яні – 5, Снітниці – 20, Баниці – 44, Ізбах – 3/4 всього приходу, Богуші – 61, Королеві – 29 і так далі. Деякі церкви стоять зовсім пустими, так як їх з них забрали прихожани при од'їзді буквально все. Наприклад, в Снітниці, Кам'яні, Черні і других. На Перунці, Баниці, Королеві, Богуші, в церквах все на місці. На Лемкощині дійствують нині лише три православні приходи – Флоринка, Ізби і Бортне. Ну і за то благодарені Богу, що православ'я не пропало тут, а був сильний натиск зі сторони католицьких księдзів, котрі хотіли використати підходящий момент. По мірі сил і возможностей об'єднюємо оставшихся православних людей і маємо надіжду, що не скільки приходу іще зможемо устроїти, хоча то сопряжено з великими трудностями, із котрих найбільша матеріальна сторона. Прихожан мало, а вони дуже бідні після війни. Їм трудно окріпнути, бо земля запущена, скота мало, коней майже ніт. В Перунці осталася одна лошадь на ціле село. Но з тим можна би дати собі раду, якщо би тільки настали спокійні часи. На жаль, того іще ніт. Случаються часто ночні візити людей із лісу. Приходять в село і забирають, що полюбиться, головно продукти, а часто і скот. А потім днем власти ведуть розслідування і арештують людей. Крім того, бували случаї убийств і підпалів. Передає вам привіт отець Антоний Т., котрий був перед війною на приході в селі Тихані. А тепер командирований сюди для організації приходу і пару неділь служить в Богуші, Королеві. Он 3 місяці тому вернувся із Сибірі, як репатріант, куди попав в 1940 році разом з родином. Всяке довжносто он там проходив. Був і колгозником, і трактористом, і маларіом, і бруковщиком, і лісорубом, а в пошлідніх часах був уж на приході.
My siedzimy bez wsiakoj ruskoj gazety i cerkownego żurnala. U nas w Polsce nie zdaje się na ruską języki niejaka gazeta, a wypisaty z zahranyci nic możliwości, bo nic sposobu wysłaty podpisaną płatu. Dalsze prosit posłaty jemu gazetu Karpacka Ruś, cerkowny wistyk i po możliwości i prawosławny kalendarz.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze synoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, się po szpoty wpadę. Вертання. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курять гори. А стримай хід, а сяд на звлеченій, обдертій ялиці, уж сама прося, а не зашлага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, Pizry. Po wytołczeniej drozi, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobi sen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

My złamy, wy znamy. Razem daje LMFM.

kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciał nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie. Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

Kolejne niepewności, mały wiary, krok, wielki krok dla ludzkości.

Dobry wieczór, witam bar serdecznie na słuchowisku. Jak dobry znate, mamy teper karpackie noweli Petra Polańskiego i druga z tych nowel to Czudny grobowy duch. Ich neska oczowydno następny odtynok. Zapraszam bar serdecznie. Minuła piwnicz. Rik nowy na Karpatach zasyjał. Hors spriatał się za beskydy. Śnig po polach uboczach śwityt. Bliszczyt z misiacią się ciłuje. I jak diamentowy poroch rozsypuje się pod nohami. Na nebi swaroch. Otec neba, jasnynom świt prykraszat, syple gwizdy po zemlycy, po biłej mołoczni dorozi, władytel ohen i władytelnica woda, świta sotworyteli pochodzujut, daszd bohowy sąciu złatomu hostynu szykujut. Blido blimkat, porewyt, wytjaś, bezoróżny sące zimne, zimowe słabym objaciom powytat rytnu zemlu, ta kluczy łuczy prynese, świt zielony otworyt, rozszmaryt po rusy zelen krasotu. Dnes, że odił nowy rik seło, kraczat biły młodenec, werechamy wysoki ir. My bliżyli się do cerkwy w jakysym seli, oświetleno i blido misiaciom i stojaczoj popry lisi. Wasyl strymał konia. Pohaniaj, Wasylu, gwariu, do plebanii, przyjmut nas, chodzi pierwszy raz. Pideme, wizbał się Wasyl, zyszałszy zosań i krestiaczy się. Ale peretrze, pry cerkwy by prystanuty, Wasyloczka światoho pronowej rik poprosyty. Sij bunaj pryhołbyt naszu wrodliwu prywedę, chudobynu prydbaty ludziom dopomoże. Jarnaj wyprosyć zelenu. Z tyma słowami Wasyl zniał kuczmu i krestiaczy się piszą pid dwery cerkwy. Mene teper osobliwi zaniała jego postawa. Dołgi jego wołos w neładi padał na czypą. Welykan i syłacz był, wydiło się horu prewerne. Od blesku misiacia padała daleko tin jego herkulesowej postawy na hrobowiska. Tycho było, przyroda mołczyt. Znaczyt, cztyju, pokłon byj, wszystko tajemnicze, zaperat się w niej, prawda aż bie od niej i takoj zakowana w niej. Mołczat i groby. Lem od lisa, szto poza cerkwiu czornije, tużliwo szumiat jaleci. I misiać się skrył za chmary. Wzeram się w potemriu, a mene chtosy za ruku chwatat. Aż to było dale, doznate się po pererwi.

Misiat, blesnął, wyczuł, predomnom, wasyl, triase się na ciłem tili jak trepota, oczy kałamutny, wołos zjrzeny, na lecy

0: Robowy duch, strach, panoczku, robowy duch wczoraj nie płati, ryb się otworył.
1: Skinczył, nie skinczył, na lice rosa musiła, zowiał ejby, pitja ta roslina. Nycz, nie złomet karpackoho chłopa, woroch dla neho niczym, wyriz jak dup i syła taka, pobory się i z medwedią. Lem jedno z peresutką siane zmiriat. I syła to od desy propała i wylekana już neje. Chłopysko tręty tstyne. Za cmenterium w lisi dwychał się hejby purpurowy ogniawy dym. Do toho dymu wrysuwała się mlawo, jak sa postać na czorno odita. Podoba płachty zaszmarenoj na romena padała ku zemle.
0: Robowy duch!
1: Połida dwasyl. Daleko poza piłnicz już było. Choć wir ne wir w duchy, a im już ne czas teper. Swytało budę, ranicznie jasnina lemszto, a smotrle, tajemniczy ohen, a gu tomu i rosne wekrzyj, sztoraz dwychnu się, połotną zabłysnął. A miśni się zrobiło i żalisni, chwar też to chcete. A żal się mi zrobiło Wasyla, bidak życią mało ne postradał. A w lisi, popry ohny, ne duchy się wodyle, lem ne mrody, kompania strilecka bywakowała. Prosto ognia stojała postać damy w czornym odiju, a tde jej strach. Robowy duch, szto tak nemyłoserną kosą, pitział presudnu duszu Wasyla. Ohen oświtył nas. Wasylił czypał, zastupił na połowynu jeholice, lem woło zmustyczał jak w gorgony. Win pak stydał się sam sebe, mołczał i pizryty od ocz neśmił, hejby nezryjaczyj był. Pryszał jem gu ogniu, bywak się zaczynał. Na pniaku siedł jak syj Nymrod z czerwonym wojowniczym lycią, z osywyma puszystyma bajosami i z tym wyrazom lycia, z kotroho probywa cwiczno bezstarostliwa wesełist i zadowolenia. Joho tużurok z arkebuzamy na grudy błyszczaczej srebrniak i zamaszysta pryboci szabla wkazowali nabywszoho starszynu w batalionach perukowanych austryjskich wojakił, a po szrami na czeli poznał jem w nim odraz nykoho inczoho jak bywszoho pułkownika. Honeska, że pensjasza z Osaliny jednego z pobliskich seł. Zruczny cią winsia nie rozstawał, a nie chodył win po debriach beskydzkich za niczym, nie wołoczył się po śnichach, żeby osłał cię, bo do jakiej tam wydowycy dumku dumaty, a dyinczył prestrasno, to z hortami, to z nahaniaczami, to z borsukowyma. A Świrynu znał pidyity, medwedia, deby tam, a zachopyłcy w gwarijcy, w wychoni, perechytryt pidiahu. A bude to lyżka? Ne ponachlat się. Ślidom zachodyt po miachkim śnichu, lem innej z bajusił stripuje. Myślisz, Świryna już dagde za granicą? Na Madiarach w bułkowych lisach propała? A pułkownik gu borodi ruczny ciu prykładat, za liszczyną strilu lem puknę, a lyżka śnich biłej krwiu maluje. taki

0: Jeden jeleń.
1: Dwa dubaczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Siś syneczok.
7: Pisałem łoron.
8: Dziewięć drozdiów.
9: Dziesięć dyczat.

Son, poema. Snył się mi dido toj noc. Išol głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ciągle horił honom wiz, a za nim pluch zawlaka.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.
3: Ladies and gentlemen, welcome to Thailand!

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Zaczynamy program Trzy Świty. Besiduje wam Jakub Zygmunt. No i zaczynamy audycję, którą już nachrywamy budę no, do ucha 6 roku, bo od września 2020 roku już zaczęliśmy westy audycję Trzy Świty w jedno z Sewerianą Kosowską i Demką Trochanowskim. No i Demka może te słuchać tradycyjnie w każdej ponedilok, win nachrywać Trzy Świty, a zaraz pak ponych, pak to idę słowo wycia, audycja związana z łemkiwskim językiem. No a z Sewerianą Kosowskim może te striczaty się w każdej witorok i czetwer. No i każdej z nas wede to tu audycju po swomu, znaczy w swoim klimacie, w swoim styli, z kus inczą muzyką. No i w mene to znate, że muzyka je międzynarodna. Puszczam wam nuty z różnych derżaw zakutyn świta, objaśniam czasom bardzo detalni, no żebyście znali, co wam puszczam z tej muzyki przez audycję. No i zaczęliśmy nasz odtynok Kneska, to już maje win nomir 1201

1 zaczęliśmy od muzyki w tajskim języku z Tajlandii. To był ensemble Karabao, śpiewanka Maya na angielski na hołowok, jak i zwuczyt Welcome to Thailand. No i zaczęliśmy właśnie po tajsku, ale zmieniamy już kontynent z Azji na Europę, wracamy ku zbliże do Czech. Posłuchamy teper Davida Kollera z Czeskiej Republiki. To bude śpiewanka Gypsy Love w czeskim języku. A pak bude dasz to po łemkiwskie dolarowe bracia dokładni i puszczuwamy śpiewanku Kiedjem i show Prestot Lis.

Wertam do Was, drodzy słuchacze, po krótkiej muzycznej przerwie trwat program Tryświty. Beśluje Wam Jakub Zygmunt. Przed chwilką słuchaliśmy ansamblu Dularowy Bracia. To była śpiewanka Połemki Wskoczy Wydno, Mała na Hołowok, Kiedjem i Show Prestot Lis. A rańsze słuchaliśmy Dawida Kollera i to była śpiewanka Pidna Hołowką Gypsy Love. No i chneska mamy 27 den ma maja 2026 roku. Chneszni den jest już 147 dniom toho roka. Do końca roka leszyło się 218 dny. Prochody 22 tyżden toho roka. Dny sud dołchy. Z hitsoncia chneska był w Warszawie o 4.26, a za hitsoncia budę o 20.41. Den trybat chneska w stolici polszczy 16 hodyn 15 minut. Nie to jeszcze najdłuższy den w to tym roci, bo jest chneska chneszni den krótszy od najdłuższego jeszcze o 32 minuty. No ale za to już to te dny sód na tyłko dołchy, że sód o parochodyn dołszy od najkrótszego dnia wroci. No i tak, chneszni den to je dołszy dokładnie o 8 hodyn i 33 minuty. Pit astronomicznym wzglądom to mamy jar. I to ta pora roka i jeszcze budę znamy przez 24 dny. I podążajmy muzyczną podorożą. Było po łemkiwsk, było po czesk, po tajsk, to może po litowsk. Posłuchamy modernoho folka. To jest taka kooperacja takiego specjalisty, artysty, który zanimać się takimi remiksami folkowej, etnicznej muzyki z Litwy. Nazywa się to artysta Gesta. No i to jest kooperacja z śpiewaczką Liuce, która wykonuje, prezentuje utwir Pidna Hołówką Usz Eżero Ugnis Dega. Zatem posłuchajmy taką modernu mieszanku ludowej, narodnej, etnicznej muzyki z Litwy, no ale z takim kus już elektrycznym zwukom i w takim modernym klimacie. Pak puszczu Wam Gosiu Pałku i budę dalsze dajaka muzyka po łemkiwsky. Po dokładnie puszczu Wam śpiwanku Pidna Hołówką wletiło jabłuszko. Zatem leszam Was na to tu, leszam Was z tą litowsko-łemkiwską pererłą, muzyczną pererłą, no i wertam późniejszo paroch minut i budu besiduwaty, jakie chneska mamy ważne świato. Zatem no, przyjemnoho słuchania i czujemy się późniejsze.

Słucha listę gosi pałkę i śpiwankę połem kiwskę pidna hołowką wletiło jabłuszko. Rańsze to pustyłem wam taki modernej folk, z Litwy to byle gesta i liuce. Śpiwanka mała na hołowok uż eżero ugniz dega. No i powiłem wam, że teper, przedstawił wam, jakie świato chneska mamy, co praznujemy. Praznujemy chneska den laboratyjnoho diagnosty. To jest takie netypowe świato, może i tiż bars ritko czujemy pro taku profesju jak laboratoryjny diagnosta, ale jest to ważna profesja, z której korzystamy, kole, no, chcemy da jako informacji na temu naszej krowy, na temu naszego zdrowia w zachali i tak dalsze. No i chnesznia data praznowań toho dnia laboratoryjnoho diagnosty jest związana z odkryciem 27 maja 1961 roku. Tołdy amerykańskie doślidacze odkryli genetyczny kod. Doślidzenia nad rozszyfrowaniem genetycznej informacji trwały wieloch roku, a za to odkrycia doślidaczy były nachorodzeny chramotom Nobla. No i za to 27 maja jest to bardzo dobra nachoda, żeby przypomnuty sobie o to tych ludziach, od których tak bardzo czasom zależy proces liczenia pacjentów w szpitalach, w medycznych osredkach. Ale to nie jest jedyne świato, jakie dneska mamy, bo jest jeszcze taka bardzo polska nachoda do praznowania dneska, dokładniej den terytorialnego samouriadu. Zwuczyt ku spoważni? No może, ale bilsze wam objaśnię pro to świato po krótkiej pererwi. Posłuchamy teper ansamblu Hrdza i to bude śpiwanka połemkiwskie porusynskie pidna hołówką dziewczata, a pak zmieniamy już dżerżawu, pojechamy do Bułgarii i bude Iwan Szopow i Awigeja ze śpiwanką Ciczowite konie.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

skończyła się muzyczna perwa, a słuchali jsme dwie śpiewanki. Pierwsza to była z, to ta perwa chwilką, to była z Bułgarii. Iwan Szopow i Awigeja z śpiewanką Ciczowite konie. Rańsze słuchali jsme ansamblu Hrdza, bars energicznoj, bars takoj, no, żywoj śpiewanki, pidna hołowką, dziewczata. I powiem wam, że teper objaśnił bliższe prochneśnie druhe świato, jakie praznujemy lem w Polsce i jest to den terytorialnoho samouriadu. Jest to derżawne świato, chneska, tak, które maje na cile upamiatnienia perszych w Połnostiu swobodnych, demokratycznych wyborił do samouriadu w 27 maja 1990 roku. To te historyczne wybory były zarazem też pierwszyma ciłkom swobodnymi wyborami w Polsce po II światowej wojnie. I to był bars perełomowy moment w procesie tworzenia struktur już niezależnej, suwerennej trzeciej Rzeczypospolitej, która maje być oparta na zasadzie pomocy. Świato było oficjalnie zaklekane uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej z 29 czerwca 2000 roku w 10. roczniku odrodzenia się polskoho samouriadu. No i po bliższe już jak trzech dekadach fungowania, polski samouriad stał się jednym z najbliższych uśpichił ustrojowej transformacji i ciłkom zminął już wychlad Polszczy i życia joj mieszkańciu. No za tym mamy precin terytorialne samouriady w Polszczy i chneska mają swoje oficyjne świato. Zatem na premier gmina Uścia Ruskie, Uścia Gorlickie, Sankowa, gmina Krampna i tak dalsze, one wszystkie mają właśnie swoje świato. Warto mieć na uwadze właśnie, że czasem praznujemy tyż i takie formy organizacji terytorii derżawy. No i to tylko już pro świata, jak chneska mamy dost do ucho, besiduju, trzeba da jako muzyku pustyty, zatem przed wami będzie instrumentalna muzyka właśnie z Karpat. To dokładnie puszczu wam kwartet galicyjski i to będzie instrumentalny utwór pidna hołowką Hej Cerwono. Pak puszczu wam dasz to po ormiańsk. To będzie ansambl Ladaniwa, jaki pochodzi z Armenii i puszczu wam śpiewanku bidna hołowką Szakar.

Słuchaliście do ruchy słuchaczy przed chwilką śpiewanki z Armenii. To była grupa Ladaniwa i śpiewanka pidnachołówką Szakar, a raniejsze pustyłję wam kwartet galicyjski i instrumentalny utwór pidnachołówką Hej Cyrwono. Presto tu ormiańsku śpiwanku kus egzotyczni zrobiło nam się na antenie LEM FM. Zatem podążajmy do tu egzotyczną atmosferę i beru was na Karaiby. Powiem wam paro sliw pro dalszą następną derżawu zo świta. I budę to pro Dominiku. Jest taka derżawa w oświti, która nazywa się tak, jak i czasom nazywają się żeny Dominika. Jest to derżawa na ostrowi o totiej samej nazwie na Karaibskim Mory w grupie zawitrianych ostrowiu, albo inaczej małych Antyliu, medże Guadelupą i Martyniką nachodyt się Dominika. Stolicą Dominiki jest misto Rousseau i w jakich językach tam by się dojut? Po angielsku i po antylsku. Antylsku jest to taki kreolski język, który jest kus podibnej do francuskoho, z francuskoho pochodzit, no ale maje weloch takich miejscowych sliw i jest hosnowany to język przede wszystkim właśnie na ostrowach Karaibskiego Moria. Na Dominici, bo możemy powisty jak pro ostrów, albo jak pro derżawu, mają też tam swoją walutę i jest to schidniokaraibski dolar. Na Dominici nie wiele ludy żyje, bo około 75 tysiaczy, zatem jest to mniejsze jak w ciłym gorlickim powiti. Bilszyst żyteli u Dominiki mieszkat w stolici. Powierchnia tej derżawy i zarazem właśnie toho ostroła to dokładnie 751 kwadratnych kilometrów. No i ostriu była już przed Kolumbą zaselena ludmi i dokładnie to byli Indiany z grupy Arawakiu. No i w listopadzie 1493 roku odkrył dla Europy tot ostriu Krzysztof Kolumb. W 1632 roku na ostrowi pojawili się już kolonizatory z Francji, których kulturowe wlejania są widoczne do Chneska. W 1763 roku ostriu był przekazany Wielkiej Brytanii. No a niezależność w Kince Dominika zyskała w 1978 roku. No i ciły czas należy do brytańskiej spilnoty narodiu. Dominika jest jedną z biedniejszych derżaw małych Antyliu. No, taką osnową ekonomii tej derżawy jest rolnictwo. Tam przede wszystkim produkują jak już owoce i jarny na eksport. Hołownym, a eksportowym produktami derżawy są banany, sód orichy, kokosy, kopra i tiż czasom eteryczny olik. No i tiż Dominika jest bardzo ciekawą derżawą za sprawą jej takiej rizby terenu, bo jest to ostrzył, jaka dawniejsze była po prostu aktywnym wulkanom. Bilsze pro geografię, pro klimat, pro taką ciłu urodu i krasu Dominiki powiem wam po krótkiej pererwi. Posłuchajmy poklaszta muzykę z Rumunii, pered nami Madalina Pawal i utwór Duma Vantule.

Słuchal ze śpiwanki z Rumunii. To była Madalina Pawal i utwir pidna hołówką Duma Vantule. Tyrwat program tryświty besiduje wam Jakub Zygmunt i sme tak w połowie besidy pro Dominiku. Pro neveleku derżawu, jaka nachodzi się na Karaibskim mory na ostrowi o to tej sami nazwi. No i Dominika jest ostrową, który jest wulkaniczną pochodzenia. Prawie ciły ostrił z wyniatką takich nyzyn, jak sud nad Berechom, to jest ciły ostrił jest pokryty chorami z najwyższym werchom Monte Diablotins. No i to ta chora, to najwyższy werch, maje wysotu 1447 metrów nad morą. Na ostrowi panuje pit riwnekowy klimat. Bars velo doszczu jest przez ciły rik, tiż pojawlają się tropikalne cyklony. Średnia temperatura powietrza to utrzymuje się na dost podobnym riwnym przez ciły rik i to je od 19 do 32 gradusy. No ale wilhoty jest bardzo wiele w powitry, presciły rik, za to no to plus 20 paroch gradusiu, to je bardzo czasem ciężka temperatura do wytrzymania. Bo prociachom roka to doszczu padat na Dominici do 2000 mm. Porównujący do Polszczy, do Łemkowyny, no to je dwa razy bilsze jak w chorach w Niskim Beskidi. Dominującą taką roślinną formacją derżawy jest wilchotny riwnekowy lis. Ostrił maje też taką rozwinutą riczaną sit, albo sit rik, jest weloch takich hirskich potokił, tiż pojawiają się, sód występują takie mineralne dżereła, z których kus słynę to ta Dominika. Tiż jest dość bohaty świt zwierzat i roślin, sód takie gatunki ptachił albo kwitił, które nie występują w innych regionach świata. No i też warto dopowiedzieć, że Dominika jest bardzo zaleseną dżerżawą, bo 60% powierzchni dżerżawy to właśnie sód zielony, tropikalny, riwnekowy lisy. No, bardzo ciekawa może destynacja koles na wakacji, ale przyznam szczero, że nie znam, co możemy da jak prosto i lekko z Europy dobraty się do Dominiki. Prawdopodobnie trzeba litaty na paroch rat, na paroch raziu i nelem robyty peresiatkę w Europie, ale i też na Karaibach. No, tylko opowisty pro to tu derżawu, kus muzyki teper posłuchamy, to będzie dokładnie ensemble Micro Music. No, mam w planach pustyty wam teper właśnie to tu grupu z Wrocławia i dokładnie to będzie śpiwanka pidna hołowką pieśni Panny Czwarta. Po polsku, oczywiście, w polskim języku. Zatem leszę was na paroch minut z muzyczną przerwą i wertam piźniejsze.

Skończyła się muzyczna przerwa, a słuchaliśmy ansamblu Micro Music. To była śpiewanka po polsku, Pidna Hołowką, pieśń Panny Czwarta. Przed przerwą skończyłem besidu pro newielką karaibską dżawu, a dokładnie pro Dominiku. No i mamy dneska seredu 27 den maja, to już pomalej tak się kończy, to ta data. Zaran mamy czetwer i tisz jeszcze budą programy w priamym efiri i budę korzo o semitrycat z Petrom Edwidzią. To budę bardzo dobry, bardzo konkretny, pełny, powiem tak szczero, miasa perechlat presowych informacji, ale i tisz weczero może te posłuchać ty już dasz to takoho lehkoho, to budu trzyświty, ale Seweryjanom Kosowskim, bo zo mną to oczywidno budę te striczaty się odwadny w piatneciu weczerom. Zaohaczam tyż czasom słuchaty jeszcze powtórzeń obzeracza przyrody.

bo jest to ta audycja, były nachrywane mną nowe odtynki, to wszystko działo się zimą i tak do marcia mniejsze, bilsze. Teper idut powtorzenia tej poprzedniej serii, ale od oseny wertam do was z nowymi temami do besidy. Zatim poklasz to, no może te korzystaty z to tych powtórzeń sobie, jak dasz to z te iszczynne wysłuchale, to w piatneciu o 13 chodyni, w sobotu o 7:30 i w seredu bars skoro rano o 4:30 właśnie sud toty powtorinia. A teper to jeszcze kus muzyki ne kinczymech neśniohotynka trech świtył iszczy mamy kus antenowoho czasu, zatim posłuchajmy połemkiwskie ansamblu NLM i śpiwankę pidna hołowką Zachradoczka.

0: Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju dialnist na anteni Radia LEM FM. Garantujeme atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagułaty i zmontułaty. Nie tracte ani chwili, skontaktujte się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.
1: LEM FM. Słuchali ste ansamblu Enlem, to była śpiewanka Pidna Hołowkom Zachradoczka, Oczy wydno po łemkiwskie. I to tyż była poślidnia śpiewanka w naszym chrneśnim odtynku programu Treświty. Wyśduwał wam Jakub Zygmunt, no i czujemy się odwadny w najbliższu piatneciu. A do toho czasu to żelam wam przyjemnej reszty weczera, dobroj, korystnej takoj konkretnej regeneracji noczom, no i żebyśmy wszytkie mochle rano zaran wstaty, cy do roboty, do szkoły, do inczych obowiązków i z nową energią już zno i ty dalsze w świt. Zatim już bilsze nebesiduju, dziękuję wam bar serdecznie za prysutnist i że ste znamy, że mia słuchate, że naszych audycji w priamym efiri słuchate i trymajte się. Zatim żelam spokojnej noczy, ostante zdorowy i ahoj.
2: Jeden,
3: dwa,
4: trzy. Trzy świta. Večerą.
3: Jeden.
4: Dwa.
2: Trzy.
4: Na trzy głosy.
3: W radiu.
2: LEM FM.
4: Trzy świta.
3: Od poniedziałka do piątnicy.
2: W roboczy dzień.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

вчера Денис Заран. LMFM. Слухай, передавай другим. LMFM.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, bo od Gambara właściwie. I jak im kształty tam zawę powieści szło imienia i nazwiska. Ale to je powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cochanowski.

funky.

Hej, witam Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.